0: Ciao ciao.
1: Ili li masinge tama yamkela mukset mungwane yalo seplan manu kusikala kwini
2: nesikala bela ama tupil kamhlubulo
1: bakutwini kabaputsu kamhlubulo se kwa mamhlubulo makamo ini kabaputsu kam